Reszty mi dojdę od dwojnu kafe ili czaj. A se w razach w tołpata, bo ja tu razmenę się w nocnic